mi pasquantomia. Plim pachumia, bukachamia. Plim pachumia, bukachamia. Uparu, supaparu, huliai, karakaru, bukatomi.